zjutraj jo bratje odgrnejo slepo in spečo. Z nevidno toplino ob strani in drobno